Všechno je hotovo. Bude se zametat. Dnes jako tehda, tehda jako dnes.

Všechno je hotovo. Bude se zametat. Dnes jako tehda, tehda jako dnes.